only wanted back, right?

0: my phone?
1: Where is my phone?

Oh,

Wspomnienia i chemiczny skład deszczu nagrywają te wyjście. Wspomnienia i chemiczny skład deszczu nagrywają te wyjście.

żarłej, a równie szykli opas. Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty! Oj, ty

Resolution 1441. La resolución 1441.

0: jeszcze dowiedzieć.
1: Ja dojdę na czarne chustki, czarne suknie i czarnych tuf. Ja przyjdę do tego w pilu. Jak szczot wydece przyjdę. Ja przyjdę do tego w
0: czarne suknie.
1: Jak szczot wydece przyjdę. Ja przyjdę do tego w pilu. Jak szczot wydece przyjdę. Ja przyjdę do tego w pilu. Ja dojdę na czarne chustki, czarne suknie, czarnych tuf. Ja przyjdę do tego w pilu. Jak szczot wydece.

sobie to szczególnie daje też być. Zmieniaj chemiczny skład wytoszczonej daje te wyjść. Zmieniaj chemiczny skład wytoszczonej daje te wyjść.

by ból wielki czuć masz serce, do gitary masz dwie ręce, tupnij w scenę, rozkrusz ziemię. Głód ci pali wszystkie kiszki, słońce pali inne wszystko. Krzycz otchłani w twarz szatana, gdzie imperiów złych dogmaty rzeczywistość plączą światy. Wypędzeni, wyklęci, przez ból w azyl wzięci, gitarami, obcasami, z głębin ducha wywołamy w ciemnej sieni zjednoczeni.

poza światów pojęciami, poza rozum poznaniem. Życie wszędzie, duende. Z głębi ślepo wygrzebiemy, to co będzie, to weźmiemy, by coś było. Może miłość. Usta płoną różoblaskiem, czarnym włosom dla kontrastu. W mej pamięci rok po śmierci nie odwróci się zła karta i modlitwą nam da skarga. Śpiewaj z bólu niczego.

jest tak źle, głęboko. Wyzwól stąd nas, proszę, drogo, w rytm tragedii. Strun arpeggia. Wyzwól stąd nas, drogo, proszę. Cóż, że wiedziesz, wiesz.

wielki, czuć masz serce do gitary. Dwie ręce, ból zaklaskam. Gardzą, łaską.

Andrzej, znowu zdenerwowałeś matkę. Musimy poważnie porozmawiać. Nie wolno ci lekceważyć swoich obowiązków, rozumiesz? Nie zapominaj, że twoja sytuacja jest wspaniała. Masz wszystko przygotowane. Podane. Jak medytacja. Masz drogę prostą, łatwą. Tylko uczyć się zachowywać przyzwoicie. Pomyśl tylko. Gdybym ja miał takie łatwe.

przypomina te łatwe warunki, jakby to była moja wina, że się urodził w Polsce. Że w dzieciństwie latał bez butów, że wybuchła wojna, że walczył, że założyli te potworne obozy i że przeszedł tę całą martyrologię i dopiero uczył się po wojnie pracując i też mu było ciężko. I doszedł do 40, kiedy zaczął mu się lepiej powodzić i teraz jeszcze tyra cały wieczory. To czołgnie człowiek. Chce się przebić na etat naukowy. Jeszcze się pnie dalej ciężkim wysiłkiem, chyba tak do samej śmierci. Nie zrozumie mnie.

Його родину, візьми хліб.

I energize the feeling spirit.

0: Jazz kultura.
1: Jazz kultura.
2: Jazz kultura.
3: Jazz kultura.
4: Jazz kultura. Jazz kultura.
5: Jazz kultura. Jazz kultura.
6: Dobry wieczór. Na flamenko zaprasza Marysia Światłoń.
7: Dzień dobry, dobry wieczór. To jest flamenko, a ja się nazywam Marysia Światłoń. I dzisiaj wracam do Państwa z historią. Z historią nie byle jaką, dlatego że chciałabym przedstawić Państwu wyjątkową śpiewaczkę. Mowa tutaj o La Niña de la Puebla. La Niña de la Puebla, która w moim mniemaniu powinna być nam bardziej znana niż jest. I to jest taka moja misja dzisiaj, żeby troszeczkę Państwu jej postać przybliżyć. Dolores Jiménez Alcántara, mowa właśnie o Niña de la Puebla, przychodzi na świat w 1908 roku. W niektórych miejscach znalazłam informację, że to jest 1909, w La Puebla de Cazalla. I stąd bierze się jej ten późniejszy pseudonim, dlatego że jest to La Niña de la Puebla, czyli dziewczyna z La Puebla. La Puebla jest położona w prowincji Sewilla. Jest to, gdybyśmy mieli to do czegoś większego niż La Puebla przypasować, to byłoby to Moron. Z tego, co udało mi się wyczytać, to wiadomo, że jest to miejscowość znana z flamenko, co nas w sumie nie powinno zaskakiwać, ale także z oliwek oraz z oliwy, z oliwek. No ale wracając do naszej bohaterki, Dolores Jiménez Alcántara, Niña de la Puebla, przychodzi na świat i niestety w wieku zaledwie 3 dni traci wzrok. Traci wzrok ponoć przez przypadek, przez wypadek. Nie wiadomo do końca, czy była to wina lekarza, czy raczej farmaceuty. W każdym razie podają jej krople do oczu, które najzwyczajniej jej te oczy wypalają, a konkretnie powieki. Stąd też rzecz jasna, jeśli przyglądamy się jej zdjęciom czy też nagraniom, to zawsze Niña de la Puebla nosi na nich ciemne okulary. I żeby tutaj Państwa tak do końca nie zagadywać, zapraszam do posłuchania pierwszego utworu, jakim będzie Salomé w wykonaniu rzecz jasna La Niña de la Puebla.

Dolores, pomimo tego, że była niewidoma, starała się robić to, co osoby widzące. Wiemy, że na szczęście dość szybko zapoznała się z czytaniem systemem Braille'a i to właśnie wtedy rozpoczęła się jej kolejna wielka miłość, jakim były książki. Jednak wracając do tego jej dzieciństwa, wiemy, że ona przychodzi na świat i wychowuje się w La Puebla de Cazalla, jednak w pewnym momencie jej ojciec postanawia wysłać ją aż do Madrytu, gdzie to znajdowała się szkoła dla osób niewidomych, niewidzących, i tam też się La Niña de la Puebla udaje. I ponoć to jest ten moment, kiedy ona zdaje sobie sprawę, że być może chciałaby się nauczyć również grać na pianinie. Powoli ta muzyka staje się dla niej coraz ważniejsza i w pewnym momencie postanawia zacząć śpiewać. Postanawia zacząć śpiewać i dla jej ojca, o którym udało mi się dowiedzieć, że no, był taką postacią, powiedziałabym, dość interesującą. Z jednej strony anarchista, ponoć był w stanie dowodzić wielkim strajkiem robotniczym w Madrycie. Z drugiej strony niestety znęcał się fizycznie i ponoć regularnie nad swoją żoną, a matką Dolores. Oczywiście trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że w tamtym momencie wizja życia młodej kobiety przed zamąż pójściem była często wizją dość ograniczoną. I tak też miało być pierwotnie w przypadku La Niña de la Puebla, która miała iść do tej szkoły w Madrycie, co i tak było dość dużym zaskoczeniem dla wielu osób z zewnątrz. No a jednak po tej szkole miałaby ona wrócić do La Puebla de Cazalla i zapewne wyjść za mąż, może ewentualnie uczyć gry na pianinie. Jak wiemy, stało się inaczej, na nasze szczęście, bowiem Dolores była pewna swego i zbuntowała się przeciw ojcu, który, jak to oczywiście bardzo często bywało w tamtych czasach, nie wyobrażał sobie, aby jego córka występowała i śpiewała publicznie. Tym samym Dolores buntuje się i zaczyna swoją drogę we flamenco przez to, że wybiera się na liczne konkursy śpiewu flamenco w mniejszych miejscowościach w okolicach Sewilli. A teraz posłuchajmy kolejnego utworu, to będą Alegrías de Cádiz i tytuł to Canto a mi Adelfa. I w ramach spoilera tylko podpowiem, że Adelfa to imię jej córki.

istotną dla flamenko ze względu na jego sposób śpiewania. Wiemy, że stworzył na przykład taki styl jak kolumbiana i że śpiewał właśnie tą metodą, jeśli można by to powiedzieć, czy raczej miał tę manierę śpiewania. Oczywiście jego działalność artystyczna wypada w takim okresie, kiedy on staje się niezwykle znany ze względu na jego udział, czy raczej jego wkład w tworzenie tego stylu, który nazywał się La Opera Flamenca. I choć nie jest to audycja poświęcona Pepe Marcena, chciałabym, żebyśmy posłuchali jego głosu w jednym utworze. Zatem zapraszam, to będzie właśnie wspomniany Pepe Marcena w utworze Por culpa de una serrana.

Jednak mimo, że Marcena to był jej taki główny mistrz, to wiemy, że jej gust był bardzo szeroki, dlatego że z drugiej strony uwielbiała na przykład śpiew Manolo Caracola. Zresztą w jednym z takich starszych wywiadów ona mówi o tym, że nie ma rasowego śpiewania, nie chodzi tutaj o pochodzenie, nie chodzi tutaj o bycie osobą z kultury romskiej, czy też nie, tylko są ludzie, którzy umieją śpiewać i którzy śpiewać nie potrafią. I jej pierwszym utworem, który ona wydaje na płycie, jest milonga. Jest to milonga pod tytułem Tinieblas, czyli mgły, które zresztą, te mgły, uważam, że są niezwykle symboliczne, zaś zwrotka nie pozostawia nam zbyt wiele do myślenia czy do domysłów, dlatego że cały utwór poświęcony jest temu, że śpiewaczka była niewidoma. Słońce odmawia mi swego światła, księżyc blasku. Dopiero zapach zdradza mi istnienie kwiatów, a w głębi duszy widzę smutki świata. Wieczna noc moich oczu, światło ukryte w cieniu, ja żyję w ciemności, bez innego światła poza moim życiem. Światło i życie są moją pieśnią, jak łzy, które poczułam.

A moim pragnieniem jest zapytać Boga, nie obrażając Go przy tym, czy odmawiając mi wzroku, nałożył oczy na moją twarz tylko po to, by lały się z nich łzy. I chciałabym, żebyśmy tej milongi posłuchali.

Wspomniany już Pepe Marcena zauważył La Niña de la Puebla i postanowił zaprosić ją do zespołu. Tym samym ona w 1931 roku debiutuje i debiutuje w sali Olimpia w Sewilli. I mimo, że ona miała naprawdę bardzo szeroki repertuar, to najważniejszą w jej karierze piosenką była piosenka de facto bardzo prosta, czyli Los Campanieros. Los Campanieros, którzy zazwyczaj kojarzą nam się jednak z okresem świątecznym, bożonarodzeniowym. Jest to pieśń, która pierwotnie tak naprawdę była pieśnią religijną z okresu XVII wieku w Andaluzji. Pierwszym nagraniem, nie wiem czy Państwo pamiętają, pierwszym nagraniem było to w wykonaniu Manuela Torre. I Manuel Torre oczywiście zaśpiewał Los Campanieros z właściwą sobie siłą i tym stylem śpiewania wprost z Jerez de la Frontera. Jednak to właśnie wersja La Niña de la Puebla stała się tą wersją najsłynniejszą i tak naprawdę śpiewaczka wykonywała ją do końca życia. Ona ją nagrywa w 1932 roku w wieku zaledwie 23 lat i staje się dzięki temu niezwykle znana. Jednak wracając jeszcze na moment do tego utworu, to tekst tej piosenki został zmieniony przez Dolores i w tym utworze pojawiają się nawiązania stricte andaluzyjskie. Opowieści o pracy w polu, o miłości i o porankach. I ponoć ten utwór stał się dla tamtego pokolenia Andaluzyjczyków nieoficjalnym hymnem. No i cóż więcej mogę powiedzieć? Zapraszam do posłuchania.

Muszą Państwo przyznać, że jednak jest to piosenka, która bardzo łatwo wpada w ucho i ona się jeszcze dzisiaj pojawi, ale w trochę innym kontekście. No więc La Niña de la Puebla ma zaledwie 23 lata i idzie jej wręcz znakomicie. Zaczyna nagrywać kolejne utwory i bardzo szybko otwiera firmę, której jest szefową. Co oczywiście nie dość, że no jest zaskakujące, nie dość, że jest ona kobietą, to jeszcze jest ona kobietą niewidzącą i to bardzo młodą. I w tym bardzo młodym wieku udaje jej się poprowadzić różne występy, stworzyć zespoły, czy też wysłać ludzi na różne tournée, jeśli chodzi oczywiście o śpiew flamenco. I to sprawia, że La Niña de la Puebla w tamtym momencie bardzo szybko też pod względem finansowym się rozwija, to znaczy okazuje się, że jej poziom życia jest na coraz wyższym i wyższym poziomie. Wiemy, że ponoć, a przynajmniej tak mi się udało znaleźć taki zapis gdzieś, że pierwszym Fordem miał być Ford zakupiony właśnie przez La Niña de la Puebla. I sądzę, że to dość wiele mówi w tym konkretnym kontekście. Zatem ten okres po wydaniu Los Campanilleros jest okresem dla tej młodej kobiety niezwykle

Dolores wiedzie się znakomicie. Jeśli zaś chodzi o ten jej zespół, w którym występuje z jednej strony, a z drugiej strony zaś jest jego szefową, to w pewnym momencie postanawia zaprosić jeszcze jednego śpiewaka i tym śpiewakiem jest młody pan z Linares, z Jaén, który to nazywa się Lucas Soto Martin, jednak na scenie znany jest jako Luquitas de Marchena. I okazuje się, że tutaj pojawia się między nimi miłość i biorą oni ślub w 1934 roku. Zresztą wydali oni, przynajmniej z tego co udało mi się znaleźć, na pewno jedną płytę, zaś La Niña de la Puebla bardzo chciała, aby ich wspólna piosenka La Serranía de Brasil, konkretnie jest to Kolumbiana, aby ta piosenka stała się piosenką najczęściej z nią kojarzoną, niekoniecznie Los Campanilleros. Stało się inaczej, jednak ponoć był to duet niesamowity, jeśli chodzi o takie duety artystyczno-rodzinne. Zresztą Państwo później mieli 5 dzieci. No więc posłuchajmy tej piosenki, której La Niña de la Puebla życzyła sobie, aby to właśnie z nią ją kojarzono, czyli Serranía de Brasil.

La Niña de la Puebla była wyjątkowa. Była wyjątkowa dlatego, że ona tak naprawdę łączyła flamenco i la copla, dlatego że to były takie czasy. Jednak podczas gdy jej współtowarzyszki były często ubrane w bardzo kolorowe, kwieciste spódnice i podążały one bardziej takim nurtem folklorystycznym, La Niña de la Puebla została w takim jednym konkretnym stylu. Ona zazwyczaj ubierała się właśnie w ciemne kolory, w proste sukienki. Zawsze miała rzecz jasna na sobie okulary przeciwsłoneczne i nie emanowała niczym więcej. I ona w tym kontraście z całą resztą jej współartystek wypada bardzo interesująco. I oczywiście nie mówię tego po to, żeby twierdzić, że któraś z tych wersji jest lepsza, czy też gorsza. Jednak to chciałabym też nadmienić. I zbliżamy się do takiego tematu, który rzecz jasna jest tematem trudnym. Mowa tutaj o wojnie domowej w Hiszpanii. No i pewnie jest to dość logiczne, jako że przed chwilą opowiedziałam Państwu o tym, że w 1934 roku La Niña de la Puebla wychodzi za mąż. No i cóż, niestety nie mija zbyt dużo czasu, kiedy to wybucha wojna domowa. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym, żebyśmy posłuchali kolejnego utworu. Tym razem to będzie Malagueña de Chacón. I to też jest taka, można powiedzieć, analogia w moim mniemaniu, dlatego że Don Antonio Chacón również był mistrzem śpiewu czystego, pełnego melizmatów, bardzo takiego umuzykalnionego. I sądzę, że to jest kolejny podobny La Niña de la Puebla.

0: momento.
1: Dolores ma bardzo dużo ciekawych cech. Jedną z nich jest to, że bardzo aktywnie uczestniczy w życiu politycznym. Uznaje się za przedstawicielkę republikanów. No i zakładam, że pewnie to wychodzi również z jej historii rodzinnej. Tak jak już mówiłam, jej ojciec był anarchistą. Zatem, kiedy Druga Republika upada, no to La Niña de la Puebla dość głośno mówi na temat tego, co o tym wszystkim sądzi. Udało mi się znaleźć informację, że ona śpiewała podczas mityngów, podczas spotkań, podczas przemówień samej Lapsionarii. Ponoć także ta jej najsłynniejsza piosenka Los Campanilleros została przez nią zaadaptowana w taki sposób, aby śpiewać o wolności, aby nawoływać do wolności. I rzecz jasna, biorąc pod uwagę to, kto wojnę domową wygrał i że nie byli to republikanie, zaś byli to nacjonaliści, La Niña de la Puebla mogła się obawiać dość dużych represji, dlatego że jest to moment, kiedy po pierwsze traci całą swoją, może niewielką, ale jednak fortunę. Jej firma znika, ona zostaje troszkę z niczym, jednak udaje jej się przeżyć. I w jednym z wywiadów wspomina, że nie ma pojęcia, dlaczego zostawili ją przy życiu, jako że to był okres, kiedy ludzie znikali z dużo bardziej błahych powodów. A jednak La Niña de la Puebla była na swój sposób twarzą i głosem republikanów tym samym. Ona twierdzi, że być może chodziło o to, że ludzie lubili jej słuchać i że po prostu uznali jej obecność na świecie za coś, co było warte zachowania. Zresztą to jest taki bardzo interesujący temat, mowa tutaj o tym okresie, kiedy kończy się wojna domowa i co się dzieje w trakcie dyktatury frankistowskiej z artystami flamenco. Udało mi się też dowiedzieć, że na przykład Pepe Marcena ponoć prawie stracił życie również z tego powodu w Alicante, a gitarzysta, który akompaniował Niña de la Puebla, pan, który się nazywał Luis Dianthe, zaginął i potem został znaleziony i stało się to w dość niejasnych okolicznościach. Być może kiedyś uda mi się poświęcić temu którąś z audycji. Poza tym Dolores została w Madrycie, kiedy tropy frankistowskie wkroczyły do stolicy Hiszpanii. Ona nie uciekła na początku, a podkreślę tutaj, że miała ona wtedy malutkie dzieci. Później przemieściła się do Walencji. Udało mi się też znaleźć gdzieś informację, że miała możliwość wsiąść na statek, który rzekomo pierwotnie miał przynieść jej wolność, jednak ona jakimś sposobem dowiedziała się, że statek ten tak naprawdę wiezie ludzi do obozu koncentracyjnego i tym samym zdecydowała się jednak z tej podróży zrezygnować.

Wraz z początkiem dyktatury frankistowskiej trzeba podkreślić fakt, że bardzo często wszelki folklor, w tym i flamenko, zostają przez frankizm zagarnięte. I w połączeniu z maczyzmem, który charakteryzuje zwłaszcza ówczesne flamenko, nie są to łatwe czasy dla kobiety śpiewaczki. I tak też było w przypadku La Niña de la Puebla, która na swój sposób została wrzucona do pewnej szuflady, w której znajdowały się wokalistki, które wykonywały repertuar raczej lekki, raczej coś związanego z kolumbianą, raczej coś z guachirą. Były to przyjemne dla ucha przyśpiewki. No ale sami Państwo słyszeli, że La Niña de la Puebla była dużo bardziej uniwersalną śpiewaczką, która jak najbardziej była otwarta na trudniejsze czy bardziej poważne utwory, jak ta Sigiriya, której przed momentem posłuchaliśmy. Na szczęście Dolores była na tyle wytrwała, że mimo tych różnych, bardzo ciężkich wydarzeń, mimo wojny, mimo dyktatury, wróciła do tego, czym zajmowała się przed wojną i na nowo otworzyła firmę, na nowo założyła zespół i występowała dla wielu osób i przez lata poświęcała się właśnie śpiewowi flamenco. No zresztą, jakbyśmy posłuchali, w jaki sposób ten jej głos się zmieniał, to widzimy, że tak naprawdę nie ma tu aż tak wielkiej różnicy, jaką można zauważyć w przypadku innych śpiewaków flamenco. No, po pierwsze, ten jej śpiew jest czysty, mowa tutaj o wydobyciu tego głosu, a z drugiej strony zaś Dolores bardzo o ten swój głos dbała. Ona mówiła, że wychodząc na scenę trzeba mieć ogromny szacunek dla widza. I ani nie paliła, ani nie wrzeszczała, co rzecz jasna zdarzało się, czy też zdarza się w przypadku innych śpiewaków, czy też śpiewaczek, co rzecz jasna wpływa siłą rzeczy na ich brzmienie.

0: La Niña de la Puebla odchodzi w wieku 90 lat i można powiedzieć, że dla artysty ma śmierć idealną, dlatego że w grudniu 1999 roku upada podczas recitalu w jednej z peni w Huelwie, śpiewając konkretnie Por Solea. Stamtąd jest przewieziona do kilku szpitali, gdzie próbują lekarze ją uratować, jednak się to nie udaje i Dolores odchodzi. Myślę, że na pewno warto posłuchać jej głosu i warto było też zapoznać się z jej sylwetką, dlatego że była to kobieta naprawdę niezwykła. My się zbliżamy do końca. Postanowiłam na koniec zostawić właśnie śpiew La Niña de la Puebla Por Solea. Ja się nazywam Marysia Światłoń, to było flamenko, a my jesteśmy w jazz kulturze. Oczywiście zachęcam do zostania z nami, do słuchania innych programów, do słuchania innych prowadzących, ale także przypominam, że jest opcja podcastowa, to znaczy jeśli chcieliby Państwo sobie coś przypomnieć, na przykład w kwestii flamenko, to zachęcam do wejścia na naszą stronę i przypomnienia sobie danego odcinka. Oczywiście można nas wesprzeć na Patronite, za co z góry serdecznie dziękujemy. No i dobrze, zostawię Państwa z głosem La Niña de la Puebla, Por Solea, a z mojej strony to już będzie na tyle. Do widzenia i dobranoc.
1: Mama ya, mama ya.

0: Kultura.
1: Jazz Kultura.
2: Jazz Kultura. Radio Jazz Kultura.
3: Dzień dobry, tu Joanna Kudyba-Antonik, a to są wielokulturowe opowieści. Dzisiaj w takim wyjątkowym wydaniu, bo poświęcone pamięci niedawno zmarłego Krzysztofa Słodolskiego, kompozytora, wiolonczelisty, realizatora dźwięku, a prywatnie taty mojej serdecznej koleżanki Weroniki Suchodolskiej, która podzieliła się ze mną muzyką pana Krzysztofa i ona zapadła w moje serce bardzo głęboko, dlatego też chciałabym go dzisiaj pożegnać. Będzie to okazja do tego, żeby tę muzykę pana Krzysztofa odkryć, też żeby państwo ją usłyszeli, ale też żebyśmy trochę powspominali. My dzisiaj posłuchamy muzyki z jego płyty Sucha Orkiestra 2.0 i to będzie połączenie jazzu, rocka i zupełnej swobody twórczej. Trochę krakowskiej muzyki z lat 70., 80. i także różnego oblicza wiolonczeli. A zaczniemy od utworu pana Krzysztofa, Nocturne dzienne.

Dzisiejsze wielokulturowe opowieści to nie zwykła audycja, ale takie dźwiękowe, muzyczne pożegnanie pana Krzysztofa Suchodolskiego, wiolonczelisty, kompozytora, realizatora dźwięku, ale też współpracownika Lupy, Sztura i Grabowskiego, artysty, dla którego te granice między jazzem, rockiem, improwizacją, teatrem w zasadzie nie istniały, ale oprócz tych zawodowych kwestii chciałabym też podzielić się z Państwem tym, jak o panu Krzysztofie pisze rodzina. A pisze tak. Kompozytor i realizator dźwięku, autor muzyki do filmów, spektakli teatralnych oraz projektów artystycznych. Dla tych, którzy go znali, po prostu Suchy. Ten, który podczas zdjęć słyszał muchę dwie ulice dalej, ten, który poślizgiem wjeżdżał na krzemionki i ten, dla którego pies zawsze znaczyło bokser. W życiu zawodowym profesjonalista, w życiu prywatnym człowiek niezwykłej wrażliwości i poczucia humoru. Wspaniały mąż i tata, oddany przyjaciel, życzliwy wobec wszystkich. To piękne słowa i myślę, że my też będziemy mieć okazję takiego pana Krzysztofa chociaż trochę przez jego muzykę poznać. Posłuchajmy dwóch kolejnych utworów z jego płyty Sucha Orkiestra 2.0, a będzie to OK i Wicemistrz Sądu Ostatecznego.

To wielokulturowe opowieści Anna Kudyba-Antonik i audycja poświęcona pamięci pana Krzysztofa Suchodolskiego. My już mamy za sobą przesłuchanie kilku jego utworów, więc myślę, że wiedzą już państwo, z kim mamy do czynienia i jaką muzykę tworzył. Ale jego muzyka nie wzięła się z próżni. To ten krakowski ferment lat 70., 80., w którym on sam brał czynny udział, współtworząc takie formacje, zespoły jak MW2 czy Muzyka Centrum. I to też był czas, kiedy jazz mieszał się z rockiem, z rockiem progresywnym. Improwizacja była w zasadzie jedyną, najbardziej szanowaną formą. I żeby poczuć ten puls, ten kontekst twórczości pana Krzysztofa, myślę, że musimy przywołać legendę, z którą pan Krzysztof dzielił nie tylko scenę, ale myślę, że i artystyczne DNA. Przed nami legendarna grupa Laboratorium. To krakowski kwintet, który w zasadzie był pierwszym jazz-rockowym zespołem w Polsce i do tej pory w opinii fanów pozostaje niewątpliwie w czołówce tego nurtu. My posłuchamy kilku utworów wydanych w serii Polish Jazz i to będzie utwór Quasimodo, Śniegowa Panienka i utwór szczególny, An Icon, dedykowany pamięci Zbigniewa Seyferta, bo ten dzisiejszy wieczór to też opowieść o tych wszystkich ikonach, ważnych osobach, ważnych twórcach, ale też wspaniałych ludziach, którzy pozostawili po sobie pustkę, którą bardzo trudno wypełnić, ale też dziedzictwo, do którego możemy wracać. Posłuchajmy.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura. Radio Jazz Kultura.
2: Dziś w wielokulturowych opowieściach wspominamy Krzysztofa Suchodolskiego, który był nie tylko kompozytorem i realizatorem dźwięku, ale też dyplomowanym wiolonczelistą i w jego rękach wiolonczela rzadko brzmiała w sposób oczywisty. Podobnie miał inny wiolonczelista, wizjoner tego instrumentu, Arthur Russell, i to właśnie jego kompozycję teraz usłyszymy. To będzie utwór Soon to be Innocent Fun, Let's See. I usłyszymy, myślę, że to samo poszukiwanie ciekawych kierunków i możliwości wydobycia z tego instrumentu jak najmniej oczywistych, jak najbardziej ciekawych dźwięków.

W wielokulturowych opowieściach kończymy już nasze wspomnienie o Krzysztofie Suchodolskim i skończymy utworem o bardzo przewrotnym tytule, też z jego płyty Sucha Orkiestra 2.0, a będzie to utwór Szkielety. Myślę, że pan Krzysztof, znany z poczucia humoru, bardzo by to docenił, ale też sam utwór, no, wydaje mi się, że jest taką odpowiednią klamrą. Zresztą posłuchacie Państwo dlaczego. Natomiast jeżeli mają Państwo jakieś własne historie związane z Suchym, a wiem, że był postacią niezwykle barwną, to razem z rodziną zapraszam na stronę wspomnienieosuchym.com, gdzie rodzina te opowieści zbiera, tak by wciąż z nami żyły. Panie Krzysztofie, zaszczytem było dla mnie poznanie pańskiej muzyki, usłyszenie opowieści od rodziny, od znajomych, od przyjaciół. Bardzo panu dziękuję.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Raś, a wy słuchacie 22 odcinka audycji Odgłosy z ukrytej grani w Radiu Jazz Kultura. Dzisiejszy program będzie łączył różne muzyczne gatunki. Połączymy jazz z muzyką folkową, etniczną. Z taką też muzyką później będziemy nieco łączyć granie metalowe, ale też pojawi się długa rockowa kompozycja. To wszystko przed nami, a za nami kompozycja Carsey Lamas, zamieszczona na płycie bardzo świeżej, bo wydanej zaledwie 20 lutego tego roku. Płyta, której twórcą jest brytyjski pianista Greg Fout, towarzyszy mu Sokratis Votskos, muzyk jazzowy pochodzący z Grecji, a płyta jest podpisana jako Greg Fout and Sokratis z Votskos with the Georgios Papas Trio. Płyta, która jest owocem podróży Grega Fouta z Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi, do Grecji, zainspirowany tamtejszą muzyką i tradycją, stworzył płytę Impressions of Samos, bardzo interesującą, i teraz pojawi się kolejna kompozycja zatytułowana Liberta.